Iba, vamadelu. Iba, vagbagbalu. Iba, iba, iba olorun ibe eyan. Omade toju ba yo roko dale o iba. Iba lase o. Eku ojumo o. Eka arosa, eka aroma. Ajire bi o. Akwa sheku odun.

0: devil.
1: By the name of Jesus.
0: Olua, deliver
1: my hand. In the name of Jesus.
0: Okuja.
1: The God is broken.
0: Awayo.
1: Escape. Deliver my destiny.
0: Deliver my destiny.
1: Amen.
0: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Am